Córka moja, gdzie byłaś? Całą noc spać mi nie dać, z chłopcami wciągle latać. Córka moja, bądź dobra, matka moja, czemu nie? Daś mi latać jak inne, byłabym smutna córka, jak w domu bym siedziała.

obie, zabrałeś mi obie. Jedna się wydała, jedna się wydała, jedna się wydała, druga leży w grobie. Jedna się wydała, jedna się wydała, jedna się wydała, druga leży w grobie. Gdzie ino widzę, niemiła mi droga,

0: Hey, hey, hey, sit down and buckle up for the ride. You're listening to Grizzly Polka Radio right here on grizzlyradios.com.
1: Teraz będziemy razem śpiewać obereczka ze starego kraju. Tylko słuchajcie dobrze i śpiewajcie głośno.

Matko, moja kochana, i klęknę aż na kolana. Błogosław, Matko, na wojnę idź.

Ejże dana chłopcy nasi wyłorali dróżkę Kasi, a Kasia się z tego śmieje, kto załorał, niech zasieje. A Kasia się z tego śmieje, kto załorał, niech zasieje. Ej, wylazła na drobinkę, pokazała śmieszną minkę, jak się drabka przewracała, zgrabne łydki pokazała, jak się drabka przewracała, zgrabne

wesele, wczoraj były z rękowiny, a ty Jasiek, nie bądź gapa, to niedługo bedościny, a ty Jasiek, nie bądź gapa, to niedługo bedościny.